Yona ke bafowethu kulungile imoto ke isale ifile yona iphelile kodwa lwavuka ucwezu lwensipho bafowethu. Bafowethu pastor Ncandi uyohlala einkunzi njalo.

okanye u-064-519-8675. Izwi loMzansi, yizwa umehluko. Yizwa umehluko. Izwi loMzansi, yizwa umehluko.